imieniu prezydenta Republiki Pana Fenwał i Tunga Nutani Sin Fatakan. Miarem ideał, patrzpony politycz, no nie szło wantandazana, tia wele luon politycz. Nie jak w ulunie dinda, dienim ciaskan ekonomikę, nie fanaszowam wok, arm fatenarna, indinda, on walala si mandadi arm. Mengazia narewał, a mądzi, niasza narewam pilaminana, się paaretan. Gouvernementa, simano politykia, jara nimeramile si teknisjana na czanka. I sagatiew w ulunie dinda, Dieni firajsze pireden. Rima lagas. Mat kiaj. Arian piwał. A. Pidzuna windaj. Ni firenen cikia. A onat ni afalina. Sinifala jena wąwoł.